0: este que aquí doctos.
1: Como te padres dari prosof tu.
0: Pravie memo opurci, ja už lavo proso.
1: Tak pasiste. Prosof je domne bivalata kova skržin. Aš ta sazuvka mjela svoj leto počet.
2: Arhi, fregi statura.
1: Et ta sazuvka mjela leto počet osmača česnac. Vite!